Moja, cóż się mi stało, że mi pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartuszek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartuszek już nie obstanie. Ej, leży Mania se na łóżeczku i trzyma rączki, no i na brzuszeczku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszeczku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Włocianem, hej, się poznała. Czego zachciała,

Waituli, tuli, nauscu tuli, ei leze sobie, noi bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie

Córka moja, gdzie byłaś? Całą noc spać mi nie dać, z chłopcami wciągle latać. Córka moja, bądź dobra, matka moja, czemu nie? Dasz mi latać jak inne, byłabym smutna córka, jak w domu bym siedziała.